0: Jegue.
1: Bip, radio doto e mini 5 tonu. Kan we ko aton nou kondo po kenfo. Mi boku doto domen.
2: Mujido! Mujido jagade! Ewa mbe! Ewa mbe! Lufu mi kwe!